0: Nawet i ten smrad za sobą nie zmiesz, kła.
1: Nie puścimy!
0: Kra! Puści ma! Lebo ci zobaczą, oczy widziałem, a ty nożni osłabiesz!
1: Nie puści!
0: Puści ma! Lebo cię jedin zubom ryzniem, a mój zmijet cię na czysto zaubi!
1: Aj keby si sa naháveť celého sveta zmenila, aj tak ťa nepustím. Lebo ťa nemilujem pre tvoju krásu, Anička, ale pre tvoje dobré srdce.

siwić salon kosmetycki. Jecin do końca, aj praktycki. Prawdopodobno si je niewielka. I się ma spoznała sama.